0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu? Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: Mamy środę, 22 dzień lipca, godzina 6 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
1: Do czwartku do północy politycy naszej formacji mają czas na decyzję, stowarzyszenie lub partia. Tak mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Polityk przekazał jednocześnie, że Jarosław Kaczyński nie ma w planach spotkania z Mateuszem Morawieckim. Stowarzyszenie Rozwój Plus szkodzi naszej partii.
2: To nie chodzi o, tak jak to niektórzy próbują komunikować, jakąś dodatkową pracę, którą trzeba wykonywać, tylko chodzi o ambicje jednego człowieka.
3: A prezes już...
2: Mówię to z przykrością oczywiście.
3: A prezes Jarosław Kaczyński już się liczy z tym, że jego klub może się uszczuplić?
2: Panie redaktorze, jedność nie za wszelką cenę.
1: Donald Trump chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Donosi o tym dziennik New York Post. Amerykański przywódca ma uważać, że 56-letni działacz potrafi jednoczyć ludzi i cieszy się międzynarodowym szacunkiem. Kadencja obecnego szefa ONZ, Antonio Guterresa, kończy się pod koniec roku. Kandydat musi najpierw uzyskać poparcie Rady Bezpieczeństwa, a następnie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie wiadomo jednak, czy Infantino jest zainteresowany tą funkcją. Obecnie ubiega się o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA. Pozostajemy za oceanem. Stany Zjednoczone zapowiadają zmiany w przepisach wizowych, które uderzą i w studentów, i w korespondentów zagranicznych. Na czym zmiany mają polegać, to wyjaśni nasz korespondent Paweł Żuchowski.
4: Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni.
5: Są możliwe pozwy sądowe i działania kongresu, które mogłyby opóźnić albo może i nawet zablokować ich wejście w życie. Na dziś jednak administracja zakłada, że zaczną one obowiązywać od 15 września. Myślę, że te przepisy jednak wejdą w życie.
4: Powiedziała mi mecenas Ilona Szymkowicz, prawniczka imigracyjna z Miami. Nie są to jedyne nowe restrykcje. Rozporządzenie skraca ponadto z 60 do 30 dni okres na opuszczenie kraju po zakończeniu studiów. Ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych i zakazuje studentom studiów licencjackich. Zmiany kierunku lub uczelni podczas pierwszego roku studiów, a na magisterskich i doktoranckich w ogóle zmian kierunków i uczelni. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Sprawdzamy prognozy pogody dla Wrocławia. Dzisiaj w tę środę od samego rana nieco słoneczniej, a także na termometrach na razie wszystko się rozgrzewa. 13-14 stopni. Możemy spodziewać się dzisiaj maksymalnie 21 w tym najcieplejszym momencie dnia, ale niestety także koło południa możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Po południu już nieco więcej chmur, a w kolejnych dniach także jeszcze opady deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Dzień dobry, jak tam środowa pobudka? Mam nadzieję, że już nieco lepiej. Powoli zbliżamy się do piątku, a przed nami kawałek, który zmanifestuje nam i pokaże, jaki to będzie dzień. Beautiful Life już teraz, Ace of Base na antenie Radia Gra.

Hity pełne słońca od samego rana. Bonnie M, No Woman, No Cry. To za nami, a przed nami jeszcze sporo się będzie działo, bo w kalendarzu świąt nietypowych, o czym więcej powiemy już za chwilę, dzisiaj między innymi Światowy Dzień Mózgu. Postaramy się poruszyć tym naszym jeszcze przed godziną siódmą.

dobre granie od samego rana. A już teraz najbardziej rozgrzewa nas to, co nas będzie czekać tego dnia. 22 lipca skrywa w sobie imieniny Magdaleny, Leny, Mileny, Józefa, Albina, a także Teofila. Wspominałam już także, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Mózgu, ale uwaga, to nie wszystko. Dzisiaj także możemy się wyluzować, bo mamy Dzień Hamaka. No to już wiecie, co należy zrobić.

Dobre granie od samego rana, a teraz uwaga, uwaga, jeszcze przed siódmą nadam ten komunikat, ponieważ może ktoś już wstał. Uwaga, fani 1670, dziś o godzinie 10 zostanie udostępniona ostatnia pula darmowych biletów na Panoramę 1670 we wrocławskiej hali stulecia. Bilety będzie można zdobyć online, więc jeśli chcecie zobaczyć ten wyjątkowy obraz, no to warto klikać punktualnie. Bilety są imienne, jedna osoba może zarezerwować maksymalnie dwie wejściówki, a szczegóły znajdziecie w sieci, bo wiadomo, kto pierwszy, ten pańszczyzny nie płaci.

0: Sorry Papi na antenie Radia Gra. Rozgrzewamy się, a jeszcze przed siódmą między innymi u nas pojawi się Dua Lipa, także zróbcie głośniej.
1: Reklama.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
4: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
3: Po reklamie.
5: Sprawdzamy prognozy pogody dla Wrocławia. Dzisiaj, w tę środę, od samego rana nieco słoneczniej, a także na termometrach na razie wszystko się rozgrzewa. 13-14 stopni. Możemy spodziewać się dzisiaj maksymalnie 21 w tym najcieplejszym momencie dnia, ale niestety także koło południa możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Po południu już nieco więcej chmur, a w kolejnych dniach także jeszcze opady deszczu.

0: Dobra środowa pobudka na 95,1 FM. A teraz już z gatunku informacji naukowo ciekawych, bo wrocławscy geolodzy ruszyli w morze, ale nie żeby się odprężać. Na pokładzie zabytkowego żeglowca generał Zaruski popłynęli badać Zatokę Botnicką. Przez 2 tygodnie będą szukać śladów dawnych lodowców, badać skały i sprawdzać, co ciekawego kryje nasz Bałtyk. No widzicie, jedni po prostu jeżdżą nad morze na wakacje, a inni zabierają tam ze sobą pracę.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: czy widzicie to samo, co ja? Powoli zbliża się już godzina siódma, dlatego musimy zrobić miejsce naszym dziennikarzom, ale spokojnie, za chwilę wrócimy także z naszym graniem. Raport i prognoza pogody na antenie Radia Gra już za chwilę, a także po siódmej tradycyjnie spojrzymy sobie w gwiazdy. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie.
0: W kalendarzu środa, 22 lipca, na zegarach godzina 7, czas na raport Radia Gra.
12: Rafał Jędraszek, dzień dobry, zapraszam na raport o poranku. W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej we Wrocławiu dzisiaj mieszkańcy kilku ulic muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody. Między 8 a 14 możliwe są krótkotrwałe przerwy w dostawie przy ulicach Czekoladowa numer od 32 do 34 oraz od 45 do 49, a także Waflowa 2 od 10 do 16, natomiast wody nie będzie w budynkach przy ulicach Mikołaja Reja numer od 51 do 55, plac Westerplatte 3 do 4, a także Walecznych od numeru 15 do 21. Dodatkowo dziś w nocy od 22 do 5 rano przerwa w dostawie wody obejmie Jerzego Bajana numer od 1 do 11, Latawcowa 2, Szybowcowa 31 oraz numery od 52 do 64.
1: Radio Gra ostrzega.
12: Sezon na świeże poziomki, jagody i truskawki trwa. Uważajcie jednak na spożywanie ich prosto z krzaczka. W ten sposób narażamy się na poważne kłopoty zdrowotne, konkretnie na bąblowicę. To choroba wywoływana przez tasiemce. Jak mówi profesor Andrzej Gładysz, wrocowski zakaźnik, ich jaja są wydalane wraz z odchodami lisów.
13: Przede wszystkim te jagody leśne, które są w zasięgu jakby tej wędrówki lisów, są skażone tym tasiemcem.
12: Torbiele wywoływane przez tasiemce lokalizują się w wątrobie, śledzionie, płucach czy mózgu. Diagnoza bywa trudna, a leczenie oznacza zabieg chirurgiczny. Łatwiej zapobiegać takiemu zagrożeniu wystarczy dokładnie myć jagody czy poziomki przed zjedzeniem.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Polski przemysł wreszcie nabrał rozpędu. W czerwcu produkcja wzrosła o ponad 7,5%. Czy to optymistyczne dane?
14: Dawno nie było tak dobrego odczytu z rynku. W rzeczywistości jednak wynik ten może być nieco na wyrost. Pomógł kalendarz. To dane za czerwiec, a w tym roku miesiąc ten miał o jeden dzień roboczy więcej niż czerwiec roku 2025.
12: Zauważa Igor Skrzypek. Rafał Jędraszek, o poranku w Radiu Gra, czas na raport sportowy. Zapraszam. Śląsk-Wrocław przygotowuje się do prezentacji nowych strojów meczowych na sezon 2026-27. Oficjalna premiera kompletów zaplanowana jest na jutro. To efekt współpracy z nowym sponsorem technicznym, włoską firmą, która przygotowała w pełni spersonalizowane trykoty dla wrocławskich piłkarzy. Domowe koszulki meczowe trafią do sprzedaży internetowej 2 sierpnia, czyli w dniu pierwszego domowego spotkania Śląska w nowym sezonie. Tego samego dnia będzie można je nabywać również w punktach sprzedażowych na Tarczyńskiej Arenie Wrocław podczas meczu z Rakowem Częstochowa. W kolejnych tygodniach do oferty dołączą wyjazdowe wersje strojów. Nowe stroje zadebiutują na boisku już w pierwszej kolejce sezonu podczas meczu z Górnikiem Zabrze. Klub zapowiada także kolejne projekty meczowe, które zostaną ujawnione w trakcie rozgrywek. W środę Wrocław pogodowo podobny do wczorajszej aury. Dziś może trochę więcej słońca w pierwszej części dnia, natomiast nie można wykluczyć niewielkich przelotnych opadów deszczu. Termometry maksymalnie wskażą 21 kreskę na plusie. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje jeszcze 1019 hektopaskali. Przed południem ciśnienie we Wrocławiu zacznie spadać.
0: Środa, energii nam doda i niech tak będzie o poranku z taką dobrą energią, także wchodzimy w godzinę siódmą, no i również z zespołem Roxette. Sleeping in my car, oczywiście tego nie polecam, szczególnie rano jadąc do pracy. Oliwia Ciszewska, gramy.

0: I tak właśnie brzmi nasz wspólny poranek na najlepszej radiowej fali. A teraz już coś, co kocham najbardziej, czyli chwila dla astrologii oraz dla tych, którzy trochę wierzą, trochę nie wierzą. No oczywiście sporo dobrej energii przesyłam, jak zawsze, ale na dziś astrologia mówi jedno. Musimy przygotować się na obowiązki. Może być przez to trochę nerwowo, lepiej unikać konfliktów z drugim człowiekiem. No a już przechodząc do szczegółów, to zodiakalna waga będzie miała dziś najlepsze podejście do tego dnia. Zrobić swoje i iść dalej, po prostu. Skorpionowi z kolei sprzyjać będzie księżyc w koniunkcji, dlatego jeżeli szykujecie się teraz do pracy, no to może być to bardzo udany dzień.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Sobel od samego rana na antenie Radia Gra. A teraz już przejdziemy od tego, co polskie, do tego, co francuskie. Bo Francja w końcu, jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej, oficjalnie wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. Francuski parlament przyjął ustawę, a przepisy mają wejść w życie od września. Dobrze, że mamy wakacje, bo jest szansa, że uczniowie dowiedzą się o tym dopiero po powrocie do szkoły.

0: Dobre granie od samego rana, a już teraz na najlepszej radiowej fali 95.1 FM mamy dobre informacje dla mieszkańców Sołtysowic, którzy to w sobotę mogą zacząć dzień od wspólnego śniadania. W Centrum Aktywności Lokalnej przy Sołtysowickiej o 10.00 będzie czekał wspólny wielki stół, świeże pieczywo, chałka, co jeszcze na nim może być? Humus, owoce, kawa, lemoniada, wszystko co najsmaczniejsze. Wstęp jest bezpłatny, a jeśli macie ochotę, to można dorzucić coś własnego do tego wspólnego stołu. Dlatego jak dziś nie udało się zjeść w spokoju, to będzie można odbić to sobie w weekend. Takim śniadaniem bez pośpiechu. Za to z sąsiadami.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Milki, Just the way you are. Już teraz taki hity pełne słońca od samego rana w Radiu Gra, a do godziny 8 pojawi się u nas jeszcze m.in. Jugoton, Malczyki, a także trochę sobie pośpiewamy Ula la la, ale to dopiero przed godziną 8.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Po reklamie.
9: W środę Wrocław pogodowo podobny do wczorajszej aury. Dziś może trochę więcej słońca w pierwszej części dnia, natomiast nie można wykluczyć niewielkich przelotnych opadów deszczu. Termometry maksymalnie wskażą 21 kreskę na plusie. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje jeszcze 1019 hektopaskali. Przed południem ciśnienie we Wrocławiu zacznie spadać.
10: Raz, dwa, trzy! Malczyki!
11: To jest

0: dobra energia na środę od samego rana. A jeżeli nie pamiętacie, to od razu przypomnę, że już jutro Świat Filmu na Dobre zagości w naszym mieście, ponieważ we Wrocławiu rozpoczyna się 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Potrwa on do 2 sierpnia. Dlatego jeżeli nie macie planów na weekend, to warto przejrzeć dostępne seanse. Szczególnie jeżeli macie szukać dla kogoś prezentu na siłę, no to czasem lepiej za tę kwotę podarować wspólne filmowe wspomnienia. A teraz wspólnie możemy pośpiewać, bo to jeden z tych utworów, który pamiętamy po pierwszym przesłuchaniu. Ulalala, I love you baby.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Coraz bliżej godziny 8 na naszej antenie i coraz bliżej momentu, kiedy powinniśmy zameldować się w pracy. No chyba, że pracujecie od 7.30, to pozdrawiam. Szczególnie z dobrą energią, no i oczywiście z kubkiem kawy w dłoni. To element obowiązkowy. Za chwilę raport i prognoza pogody na antenie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.
0: Środa o poranku, a dokładnie już godzina 8. Czas na kolejny raport Radia Gra.
12: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten poranny raport zaczynamy od wczorajszego testu gotowości na wypadek zagrożenia, jaki przeprowadziły służby także na terenie Wrocławia. W całym kraju można było usłyszeć syreny ostrzegające, a kiedy we Wrocławiu poderwano alarm, pani Anna była akurat w urzędzie wojewódzkim.
13: Ja nie mieszkam teraz we Wrocławiu, jestem tutaj przejazdem. W miejscu, w którym teraz mieszkam, w Anglii, nie ma takich testów i nie ma takiej konwersacji na ten temat. Natomiast w Polsce, rozumiem, jest to bardziej zaawansowane i takie przygotowanie społecznościowe już obywatelskie jest bardziej na wyższym stopniu niż tam.
14: To chyba dobrze.
13: Wydaje mi się, że tak, szczególnie ze względu na bliskość wiadomo, wschodu.
12: Czy zdaliśmy ten egzamin? Czekamy na raport służb z tych ćwiczeń.
15: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: Opóźniony remont ulicy Łużyckiej wkracza w decydującą fazę. Prace prowadzone w ramach ubiegłorocznej edycji programu Wrocław na dobrej drodze zostały wydłużone z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych. W trakcie rozbiórek okazało się, że konieczne jest znaczne rozszerzenie zakresu robót, przede wszystkim ze względu na brak odpowiedniej podbudowy pod jezdnią i chodnikami. Obecnie zakończono już budowę nowej podbudowy oraz montaż krawężników i ścieku. Większość urządzeń została wyregulowana, a na ponad połowie ulicy położono pierwszą warstwę masy bitumicznej. Do końca lipca potrwają prace przygotowawcze przed układaniem kolejnych warstw nawierzchni. W sierpniu planowane jest wznowienie prac wykończeniowych. Zakończenie remontu przewidziane jest na drugą połowę lata.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
12: Ukraina ma nowego naczelnego dowódcę sił zbrojnych. Został nim generał Michajło Drapaty. Zmiana to wynik konfliktu na najwyższych szczeblach armii między dotychczasowym naczelnym dowódcą a byłym ministrem obrony. O poranku w Radiu Gra, czas na kolejny dziś raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Zaglądamy w terminarz rozgrywek na sezon 2026-27 Superligi z udziałem KPR gminy Kobierzyce. Szczypiorniski rozpoczną nową kampanię wyjazdowym meczem z MKS-em Kalisz zaplanowanym na pierwszy weekend września. W drugiej serii spotkań zaplanowanej na drugi weekend września kibiców czeka derbowe starcie Dolnego Śląska. KPR zmierzy się na wyjeździe z aktualnymi mistrzyniami Polski KGHM Zagłębiem Lubin. Pierwszy mecz też przed własną publicznością, zawodniczki z Kobierzyc rozegrają w trzeciej kolejce w trzeci weekend września, podejmując Sośnice Gliwice. Rewanżowe derby z Zagłębiem Lubin odbędą się na początku stycznia przyszłego roku. Faza zasadnicza, która obejmie 18 kolejek w systemie mecz i rewanż, zakończy się pod koniec lutego, a decydujące mecze w grupach mistrzowskiej i spadkowej potrwają do maja przyszłego roku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
12: 15 stopni Celsjusza już na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Dziś temperatura maksymalna we Wrocławiu wyniesie 21 kresek. Słonecznie, pogodnie, ale w ciągu dnia mogą zdarzać się przelotne niewielkie opady deszczu. Wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie póki co stabilne na poziomie 1019 hektopaskali, ale przed południem zacznie spadać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
0: I jak tam poranna energia? Mam nadzieję, że dopisuje. Kawka, herbatka w dłoni. No i lecimy dalej, bo już teraz Enrique Iglesias na antenie Radia Gra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to.
1: Taka piękna jest ta końcówka, że żal przerywać. Igor Herbut, czyli męskie granie orkiestra. Nareszcie. A już teraz, nareszcie poranna informacja z kartotek policyjnych. Na szczęście nie naszych, a rosyjskich, ponieważ rosyjskie służby zatrzymały kota, który miał przemycać narkotyki do kolonii karnej w Niżnym Nowogrodzie. Zwierzak został wykorzystany przez przestępców do dostarczania zakazanych substancji na terenie samego więzienia. Dlatego jeśli wasz kot znika gdzieś na dłużej, to uważajcie, bo może mieć swoje szemrane interesy.

0: Hello, hity, pełne słońca, w radiu gra. A teraz kolejny wakacyjny temat, bo jeśli może wasze dzieci albo dzieci sąsiadów w wakacje rozstawiają sobie czasem takie stoiska z lemoniadą, to spokojnie, wyczytałam właśnie, że główny inspektorat sanitarny wyjaśnił, że okazjonalna sprzedaż lemoniady, owoców czy też domowych wypieków nie wymaga rejestracji ani kontroli sanepidu. Trzeba tylko pamiętać o podstawach, czyste ręce, czyste naczynia, świeże produkty, no i ochrona jedzenia przed jakimkolwiek kurzem, czy na przykład owadami. Czyli można legalnie prowadzić mały wakacyjny biznes, no i bardzo dobrze, bo warto w końcu czasem trochę zarobić na wakacje, a nie tylko wydawać.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji. No.

0: wszystko na mediaexpert.pl. Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania, bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Wakacyjne rano i dobrze na antenie Radia Gra Wrocław. A teraz już dobra wiadomość dla spacerowiczów z Ołbina. Popularny park Tołpy czeka odświeżenie. W planach są nowe ścieżki, ławki, nasadzenia i aż 9 drewnianych platform nad stawem, na których będzie można przysiąść, odpocząć sobie. Inwestycja ma kosztować około 1 000 000 zł. Czyli widzicie, park Tołpy przejdzie mały lifting, po którym zaplanowana chwila spaceru skończy się najpewniej na przynajmniej 2 godzinach relaksu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls na antenie Radia Gra, a przed nami jeszcze sporo muzycznych wrażeń. Między innymi Artur Gadowski pojawi się, ale również Zokaria. Prawdziwy hit pełen słońca. To jeszcze przed godziną 9 w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Lupis World, największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce, zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World, tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Café w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: 15 stopni Celsjusza już na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Dziś temperatura maksymalna we Wrocławiu wyniesie 21 kresek. Słonecznie, pogodnie, ale w ciągu dnia mogą zdarzać się przelotne niewielkie opady deszczu. Wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie póki co stabilne na poziomie 1019 hektopaskali, ale przed południem zacznie spadać.
15: To jest Gra FM.

0: Jesteśmy coraz bliżej kolejnego raportu na naszej antenie, czyli 9 zbliża się wielkimi krokami. Ale zanim to, muszę powiedzieć o ważnym święcie, ponieważ dziś urodziny obchodzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Polsce, czyli Pałac Kultury i Nauki. Ten ma już 71 lat, no przez ten czas był świadkiem naprawdę wielu wydarzeń. Spokojnie mógłby napisać własne pamiętniki. A gdyby budynki miały dowód osobisty, to Pałac Kultury i Nauki właśnie zaczynałby się zastanawiać, czy aby nie przysługuje mu już emerytura. Najlepszego.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: W dobrym rytmie zbliżamy się już do godziny 9. Kolejny raport i prognoza pogody na naszej antenie, ale wrócimy także szybko do naszego grania. Po 9 czeka nas m.in. Rihanna i Dawid Podsiadło. Zróbcie głośniej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
13: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: Po reklamie.
0: To już 9, czas na kolejne informacje z regionu, kraju i ze świata.
19: Studenci z Dolnego Śląska mają wesprzeć działania służb podczas kryzysów. Tą informacją zaczynamy. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Wojewoda Dolnośląska powołała Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności. To pierwszy taki projekt w kraju. Weźmie w nim udział 14 uczelni, wśród nich Politechnika Wrocławska.
20: To jest świetny pomysł, tym bardziej, że studenci są bardzo zaangażowani, bardzo ochotni i bardzo gorliwi.
21: Czy myśli pan, że oprócz chęci studenci mają jakieś umiejętności, które
18: pomogą w takich kryzysowych sytuacjach?
20: Zdecydowanie tak. Nasi studenci reprezentują tak naprawdę wszystkie branże, które powinno się wziąć pod uwagę, od budownictwa przez informatykę, po medycynę, energetykę, które są bardzo istotne nie tylko w ogarnianiu czy w opanowywaniu już zastałego kryzysu, ale także w prewencji.
19: Powiedział Martynie Czerwińskiej prorektor Politechniki Wrocławskiej profesor Kamil Staniec. Szkolenia dla chętnych mają ruszyć lada dzień.
21: O tym się mówi we Wrocławiu.
19: Przedszkole numer 110 przy Gołężyckiej na wrocławskim Kozanowie przejdzie kompleksowy remont. Przetarg na realizację inwestycji został już ogłoszony. Budynek bardzo wiekowy, bo z przełomu lat 20. i 30. XX wieku wpisany do gminnej ewidencji zabytków zostanie odnowiony z zachowaniem historycznego charakteru. Zakres prac obejmie remont i docieplenie elewacji, odtworzenie detali architektonicznych, wymianę okien i drzwi, izolację fundamentów oraz przebudowę piwnic. Przewidziano także budowę nowych schodów zewnętrznych, modernizację instalacji i oświetlenia, a także uporządkowanie terenu wokół przedszkola i odtworzenie ogrodów deszczowych. Dodatkowo zamontowane zostaną budki dla ptaków i nietoperzy.
22: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
19: Środkowa Hiszpania walczy z ogromnym pożarem w prowincji La Mierla. Ogień objął już ponad 30 tysięcy hektarów. Dotąd ewakuowano około 1300 mieszkańców z 34 miejscowości.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
19: Środa słoneczna, pogodna w większej części dnia, bo jak mówią przeglądane w Radiu Gra prognozy dla Wrocławia, możliwy dziś przelotny niewielki deszcz i towarzyszące mu delikatne zachmurzenie. Ciśnienie w granicach 1019 hektopaskali. Przed południem zacznie spadać, a maksymalnie wrocławskie termometry pokażą dziś 21 stopni Celsjusza.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: To, co najważniejsze o poranku, zostało już spełnione. Obudziliśmy się już po 9:00. Oliwia Ciszewska, dzięki wielkie za dziś. Do usłyszenia oczywiście jutro z samego rana. A teraz już zostawiam Was z Rihanną, Calvinem Harrisem, a także z Mariuszem Pucyło, który już za chwilę się do Was odezwie. We Found Love na antenie Radia Gra. Do usłyszenia. Pa!

0: Tonight i Joe Cocker. Tonight, jak mówią niektórzy. Joe Cocker miał na koncie tyle przebojów, że do głowy mogą zaraz przyjść inne kawałki. O, ja akurat słyszę w głowie Summer in the City. Lato w mieście przecież też może być fajne. Dzisiaj oczywiście przed południem kilka propozycji na to, jak w naszym mieście spędzić lato, ale przede wszystkim hity pełne słońca. Był Joe Cocker, a za chwilę Alvaro Soler. Mariusz Pucyło, witam i zapraszam do 13.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
5: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group, siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
6: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
1: Po reklamie.

Hity pełne słońca w środę 22 lipca. Znamy od wielu lat, kiedyś New Order, a teraz nowa wersja Dub Dogs i także nowy tytuł How Does It Feel, czyli po prostu cytat z refrenu tej piosenki. Dzisiaj 22 lipca, dzisiaj popularne imieniny świętuje Magdalena, także pozdrawiamy wszystkie Magdy, wszystkie Madziule, także wszystkie Leny, Lenki, Mileny i Milenki. Pozdrawiamy wszystkie dziewczyny świętujące dzisiaj imieniny, a w związku z imieninami takie przysłowie: gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma. No to się akurat dzisiaj nie sprawdzi, bo dzisiaj deszczu nam nie zapowiadają. Prognoza za kilka minut, a teraz dalej gramy pogodnie, teraz Fancy i Bolero.

0: Środa w Radiu Gra. Słuchajcie, dzisiaj we Wrocławiu ostatnia szansa, żeby zdobyć bilety na Panoramę 1670, czyli na Panoramę Adamczychy, którą będzie można zobaczyć we Wrocławiu. Pokazywana będzie w hali stulecia w ramach promocji trzeciego sezonu tego popularnego serialu, którego głównym bohaterem jest Jan Paweł Adamczewski. Premiera zapowiedziana jest na 5 sierpnia, a dzisiaj o 10 rozpocznie się dystrybucja wejściówek w ramach trzeciej puli na to wydarzenie. Dzisiaj o godzinie 10. Wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Panorama 1670 oczywiście nawiązuje do Panoramy Racławickiej, z tym, że jak wszystko w świecie Jana Pawła Adamczewskiego, będzie od niej dłuższa o 1670 mm. O 10 trzeba włączyć się do akcji. Za chwilę pogoda, a potem Ed Sheeran.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
6: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po reklamie.
12: Środa słoneczna, pogodna w większej części dnia, bo jak mówią przeglądane w Radiu Gra prognozy dla Wrocławia, możliwy dziś przelotny niewielki deszcz i towarzyszące mu delikatne zachmurzenie. Ciśnienie w granicach 1019 hektopaskali. Przed południem zacznie spadać, a maksymalnie wrocławskie termometry pokażą dziś 21 stopni Celsjusza.

0: Ciekawe, czy hiszpańscy piłkarze znają piosenki Moniki Lewczuk? Bo że repertuar Ani Dąbrowskiej znają znakomicie, to już ostatnio przekonaliśmy się. No ale Monika Lewczuk śpiewała z Alvaro Solerem, więc być może Hiszpanom jest znana jeszcze lepiej. A wszystko prawdopodobnie za sprawą Roberta Lewandowskiego i jego playlist. Na naszej playliście w Radiu Gra po raporcie o 10:00 David Guetta, jego nowy numer Run Run River.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Po reklamie.
0: Dzisiaj mamy środę, 22 dzień lipca. Na zegarach 10:00. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody. Słuchamy.
10: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od doniesień od Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Funkcjonariusze Dolnośląskiej KAS udaremnili próbę nielegalnego przewozu 25 ton odpadów. Zatrzymany na czwórce transport składał się z używanej odzieży przewożonej z Belgii do Czech.
11: W trakcie kontroli dokumentów i rewizji naczepy funkcjonariusze stwierdzili przewóz odpadów bez wymaganego przepisami dokumentu oraz brak rejestracji przedmiotowego przewozu w systemie elektronicznego nadzoru transportu. WIOŚ uznał przewóz za nielegalne przemieszczanie odpadów. Transport odpadów został zawrócony do nadawcy.
10: Mówiła Jessica Janik z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
10: Park Stanisława Tołpy, położony w rejonie ulic Nowowiejskiej, kardynała Stefana Wyszyńskiego i Bolesława Prusa, już wkrótce zyska nowe oblicze. Miasto przygotowuje przetarg na pierwszy etap prac modernizacyjnych. W ramach inwestycji planowana jest budowa okrągłych tarasów drewnianych, remont ścieżek wokół stawu z zastosowaniem nawierzchni mineralnych, a także montaż nowych ławek i koszy na śmieci wzdłuż odnawialnych alejek. Przewidziano również nowe nasadzenia roślinności. Wartość projektu szacowana jest na ponad 500 000 zł. Zakończenie prac planowano jeszcze na ten rok, pod warunkiem sprawnej realizacji przetargu i harmonogramu robót. To pierwszy etap większych zmian, które mają poprawić komfort i estetykę popularnego wrocławskiego parku.
12: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: Stany Zjednoczone zapowiadają zmiany w przepisach wizowych. Uderzą one w studentów i w korespondentów zagranicznych. Na czym mają polegać?
13: Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nie są to jedyne nowe restrykcje. Rozporządzenie skraca ponadto z 60 do 30 dni okres na opuszczenie kraju po zakończeniu studiów.
10: Tyle Paweł Żuchowski. Jak tam, czy u was słońce dokazuje? No tu w centrum Wrocławia lekko przeblakłe, tak spoglądając przez redakcyjne okna Radia Gra. Z jednej strony niewielkie zachmurzenie, z drugiej pogodniej. Do tego prognozy nie wykluczają przelotnych opadów deszczu. Ciśnienie wkrótce zacznie spadać jeszcze na poziomie 1019 hektopaskali. Temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu na poziomie 21 kreski.
0: Dzisiaj jeden z tych lepszych dni tygodnia. Dzisiaj środa, od dzisiaj do weekendu będzie z górki. No dla tych, którzy mają urlopy i wakacje, to może nieważne, ale dla tych, którzy jak my w pracy, istotne. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Teraz David Guetta i Run Run.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra to Mylène Farmer. Gdyby ktoś się zastanawiał, co oni tam za konstrukcję stawiają na rynku, to już wyjaśniamy. To będzie gigantyczna scena z ekranem kinowym. Mamy kilka kin plenerowych we Wrocławiu w tym sezonie, ale to będzie największe. Od najbliższego piątku wyświetlane tam będą kinowe hity w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Pierwszy seans w piątek, 21:30. Obejrzymy tu Labirynt w reżyserii Jima Hensona, film z Davidem Bowie w roli głównej. Na takim ekranie, bez względu na to, co pokażą, to zawsze będzie wielkie kino.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Media Expert, taniej masz. Słyszysz?

0: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz radia. Graj.

0: wakacyjna. Zara Larsson w radiu gra. A taką wakacyjną sytuację to chyba każdy kiedyś przerabiał. Idziemy nad basen, a tu już nie ma leżaków. Nie tylko nam się to przytrafia. Opisują właśnie historię niemieckiego turysty, który w trakcie wakacji w Grecji nie mógł znaleźć leżaka dla siebie i w związku z tym zdecydował się pozwać organizatora wycieczki, twierdząc, że oferta nie była zgodna z przedstawianą przy zakupie wycieczki. No i jak to się skończyło? Warto było się procesować, bo dostał prawie 1000 euro rekompensaty, dokładnie 986. No ale to się rzadko komu zdarza, rzadko komu się chce. Zwykle, jak nie nad basen, to idziemy po prostu na plażę. No bo wydaje mi się, że te leżaki na zdjęciach w katalogu biura podróży to tak naprawdę nie jest oferta. To jest propozycja podania.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Reklamie.
7: Jak tam, czy u was słońce dokazuje? No tu w centrum Wrocławia lekko przyblakłe, tak spoglądając przez redakcyjne okna Radia Gra. Z jednej strony niewielkie zachmurzenie, z drugiej pogodniej. Do tego prognozy nie wykluczają przelotnych opadów deszczu.

0: Ciśnienie wkrótce zacznie spadać jeszcze na poziomie 1019 hektopaskali. Temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu na poziomie 21 kreski.
1: To jest Radio Gra.

Alan Walker o jednej z, jak to mówią, najpopularniejszych lokacji w Europie, czyli Barcelona. A ja czytam, że aż 97% dzieci wierzy, że może zmienić świat na lepsze. 97% dzieci, także jest nadzieja na przyszłość i za to trzymamy kciuki. Madonna i Holiday, czyli dalej wakacyjnie, a potem jeszcze między innymi Ania Dąbrowska, o której już dzisiaj wspominaliśmy.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
1: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
0: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
1: A każdy dzień to nowa przygoda.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
6: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Po reklamie.
10: Tu Radio Gra w środę 22 lipca. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody. Mamy 11.
11: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy ważną informacją dla kierowców jadących A4 w kierunku Wrocławia. Musicie liczyć się z utrudnieniami. Przed węzłem Kostomłoty spowalnia, a dalej miejscami korkuje się ruch. Powodem trwające prace przy koszeniu trawy. W miejscu robót przejechać można tylko jednym lewym pasem.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Trwa remont chodnika przy Obińskiej numer od 26 do 28. Dotychczasowa nawierzchnia wykonana z różnych materiałów była mocno zniszczona i nierówna, co utrudniało poruszanie się. Zakres inwestycji obejmie rozbiórkę starych płyt i kostki, prace ziemne, wykonanie nowej podbudowy oraz ułożenie nowych płyt kamiennych i kostki typu stop. Koszt inwestycji wyniesie ponad 125 tysięcy złotych. Wszystko finansowane jest ze środków gminy Wrocław.
12: Temat dnia w Radiu Gra.
11: Aż 3 filmy jednocześnie będą kręcone w halach produkcyjnych Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Dyrektor placówki Robert Banasiak mówi, że wszyscy musieli się do tego starannie przygotować, mimo że duża hala imienia Wojciecha Jerzego Hasa ma aż 1200 metrów kwadratowych.
13: W jednej części tej hali powstaje film Joy. Jest to film animowany, poklatkowy, lalki są hiperrealistyczne, duże postaci, tak jak człowiek jeden do jednego, ale zostało to wydzielone w jednej części hali, a w drugiej będą za chwilę zdjęcia do filmu fabularnego, gdzie zostanie zbudowany kamper, kawałek scenografii, w związku z tym de facto jedna hala będzie służyła dwóm produkcjom, ale przez to, że jedna dotyczy animacji, a druga dotyczy filmu fabularnego, można te zrealizować. W kolejnej hali z kolei, w tej mniejszej hali, która ma 500 metrów kwadratowych, jest zbudowane mieszkanie do filmu fabularnego.
11: Dodajmy, że od początku istnienia wrocławskiej wytwórni w jej halach powstało około 700 filmów polskich i zagranicznych. I na koniec przypomnienie dla rodziców i opiekunów uczniów. Można składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną, czyli świadczenie Dobry Start. Dofinansowanie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
11: Przed południem przypomnienie, że owszem, przewaga dziś pogodnej w miarę słonecznej aury we Wrocławiu jak najbardziej, ale gdyby lekko pokropił przelotny deszczyk, to prognozy dopuszczają taką możliwość po południu. Na wrocławskich termometrach już wkrótce zobaczymy temperaturę maksymalną prognozowaną na dziś, czyli 21 kreskę na plusie. Ciśnienie zaczyna powoli spadać. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1018 hektopaskali.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
10: I już po 11:00. Jeżeli komuś powolutku wyczerpuje się energia, to spokojnie, zostańcie z nami. Hity pełne słońca działają jak powerbank. Kto zostanie dłużej, ten na pewno się przekona. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie ponownie. Sezon wakacyjny trwa, sezon wakacyjny to także sezon ślubny, a wiedzieliście o tym, że pierścionek zaręczynowy to darowizna, a jak darowizna, to wiadomo, trzeba zapłacić podatek. Więcej o tym za kilka chwil, a to już Mika i Relax, Take It Easy.

0: Radio gra, hity pełne słońca.
1: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś,

0: Sylwia Grzeszczak. Aktualnie wolna, ale kto wie, w przyszłości może znowu będzie zaręczona i wtedy jej ten problem też będzie dotyczył, bo okazuje się, że pierścionek zaręczynowy to darowizna, a od niej trzeba zapłacić należny podatek według określonych przepisów. A co, jak zaręczyny zostaną zerwane? O, tu się pojawia problem. Wtedy trzeba fiskusowi przekazać oświadczenie o odwołaniu darowizny. No, skomplikowana to sprawa. Pierścionek zaręczynowy, jak się okazuje, to darowizna, a potem okazuje się, że kredyt to fundament małżeństwa.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert.
5: Słyszysz?

0: Sa. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: A słyszeliście, że prezydent Donald Trump chciałby zrobić łysego z FIFA szefem ONZ-u? No comment. To wracajmy do naszych lokalnych spraw. Może ktoś chciałby zostać influencerką albo influencerkiem? Centrum Aktywności Lokalnej Widawa dzisiaj zaprasza o 17 na warsztaty skręcenia rolek. To spotkanie wprowadzające dla osób, które chcą zacząć nagrywać krótkie filmy w prosty, autentyczny sposób. Warsztaty są bezpłatne. Przypomnę, to dzisiaj godzina 17. Centrum Aktywności Lokalnej Widawa.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Nie brakuje i nie zabraknie u nas tego słoneczka. Hity pełne słońca. Teraz zespół Venga Boys. Make

0: było o deszczu, to pora na najnowszą prognozę pogody. Ta już za chwileczkę.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych, dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
2: Po reklamie.
12: Przed południem przypomnienie, że owszem, przewaga dziś pogodnej w miarę słonecznej aury we Wrocławiu jak najbardziej, ale gdyby lekko pokropił przelotny deszczyk, to prognozy dopuszczają taką możliwość po południu. Na wrocławskich termometrach już wkrótce zobaczymy temperaturę maksymalną prognozowaną na dziś, czyli 21 kreskę na plusie. Ciśnienie zaczyna powoli spadać. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1018 hektopaskali.
1: To jest Radio Gra.

0: A propos czasu, za chwilę 12, dzisiaj środa, 22 dzień lipca. Dzisiaj urodziny ma Selena Gomez. Więcej o urodzinach, o tym, ile kończy Selena po 12. A przypomnę, że przez długi czas Selena Gomez była najchętniej obserwowaną kobietą na Instagramie. Jej posty wyceniano na miliony dolarów. Jeden pościg i przynajmniej 1 milion wpadał jej na konto. Money for nothing, jak w piosence Dire Straits.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: O reklamie.
0: Zaczynamy raport o 12 i sprawdzamy, co nowego u nas, w Polsce i na świecie, a do tego dorzucamy prognozę pogody.
11: Daniel Hawrylenia, witam w raporcie Radia Gra w samo południe. Zaczynamy i na początek dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Ziębice, którzy ukończyli 60 lat. Możecie wyrobić kartę seniora aglomeracji wrocławskiej. Ich wydawaniem zajmuje się referat promocji gminy w ziębickim inkubatorze przedsiębiorczości przy ulicy Kościuszki 15A, dokładnie w pokoju numer 112. Informacje oczywiście są też dostępne telefonicznie oraz mailowo, a program umożliwia seniorom korzystanie z ofert kulturalnej i rekreacyjnej na terenie całej aglomeracji. Karta daje zniżki sięgające nawet 50% na atrakcje takie jak m.in. wrocławskie zoo, hydropolis, muzea, teatry, baseny oraz obiekty sportowe. A teraz ostrzeżenie przed bąblowicą. To zdradliwa choroba związana ze smakowitymi doznaniami. Jest wywoływana przez larwy tasiemca, których jaja zjadamy wraz z owocami. Jaja pasożyta są przenoszone przez lisy wraz z ich odchodami, na przykład na jagody, poziomki czy truskawki. Znany wrocławski zakaźnik profesor Andrzej Gładysz mówi, że kluczem do uniknięcia kontaktu z groźnym pasożytem jest staranne mycie zebranych owoców.
12: Przede wszystkim te jagody leśne, które są w zasięgu jakby tej wędrówki lisów, są skażone tym tasiemcem. Jeśli nie umyją starannie albo jedzą prosto z krzewu, no to po prostu narażają się na to zakażenie. W tamtym roku, mimo albo dzięki pewnej promocji, pewnej profilaktyce i promocji wiedzy na ten temat, edukacji społeczeństwa, no skończyło się tylko na ponad 250 przypadkach.
11: Trudna jest też diagnostyka związana z wykryciem pasożyta, a leczenie wymaga zabiegu chirurgicznego. Dlatego znacznie lepiej jest starannie myć wszystkie owoce zbierane z krzaczków blisko gleby.
1: www.radiogra.pl.
11: Pora na raport z kraju, a w nim nowe dane na temat aktualnej sytuacji w gospodarce, jakie podał Główny Urząd Statystyczny. Chodzi m.in. o sprzedaż w czerwcu. Okazuje się, że w porównaniu do tamtego roku wzrosła o ponad 6%, a przez internet o ponad 12%. Najchętniej kupowaliśmy meble i sprzęty AGD RTV. Na razie niebo nad Wrocławiem niemalże bezchmurne, ale po południu zachmurzenie niestety wzrośnie, choć pomimo mniejszej ilości słońca nie spadnie temperatura. 20-21 stopni mają wskazywać termometry niemalże do wczesnego wieczora. Niestety przez resztę dnia będzie nam też dokuczał silny momentami zachodni wiatr.
0: Magdalena, Lena i Milena to są dzisiejsze solenizantki. Pozdrawiamy gorąco, pozdrawiamy serdecznie. O urodzinach za kilka chwil, a teraz gramy dalej. Teraz Enodę, gorąca nowość. Talk to you.

0: pożeglować sobie to też dobry pomysł na wakacje. Sailing on the Seven Seas i OMD. A my teraz płyniemy w stronę dzisiejszej daty, 22 lipca. Sprawdzamy, kto ma dzisiaj urodziny. Między innymi wspominana już Selena Gomez, amerykańska aktorka i piosenkarka, kończy dzisiaj 34 lata. Na liście także Blanka Lipińska, pisarka i celebrytka, kończy lat 41, a my najserdeczniej pozdrawiamy urodzonych dzisiaj słuchaczy Radia Gra. Osoby urodzone 22 lipca to ludzie pełni uroku, spontaniczni, lekko szaleni, a przy tym zaskakująco skuteczni w swoich działaniach. I dla nich w prezencie Dennis Lloyd i Mad World już za chwilę.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!

minuty pełne słońca, dobre do tańca. One and One i Robert Miles. A co dzisiaj na żywo we Wrocławiu? The Gate Wrocław o 19 zaprasza na Buena Vista Music, czyli koncert kubański. Kuba Kensy plays American Greats, między innymi Dylana, Presleya i Johnny'ego Cash'a. To Vertigo Jazz Club, propozycja o 20. No i też jest inna opcja relaksowania się. Dzisiaj Centrum Aktywności Lokalnej Pawłowice o 18 zaprasza na zajęcia z jogi. Zajęcia darmowe, trzeba tylko zabrać ze sobą matę do ćwiczeń. A my gramy dalej, teraz Marisa i Odkochaj.

0: Katy Perry jak najchętniej spędza wakacje? Okazuje się, że nad Morzem Śródziemnym, najlepiej na którejś z greckich wysp, czyli tak jak i my. Katy Perry i Rose za nami, za chwilę nasza pogoda, a potem Sandra i Everlasting Love.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są...

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Na razie niebo nad Wrocławiem niemalże bezchmurne, ale po południu zachmurzenie niestety wzrośnie, choć pomimo mniejszej ilości słońca nie spadnie temperatura. 20-21 stopni mają wskazywać termometry niemalże do wczesnego wieczora. Niestety przez resztę dnia będzie nam też dokuczał silny momentami zachodni wiatr.
7: Słuchasz radia Gra FM.

Body Talk, język ciała mówi wiele. To było Ale Farben w Radiu Gra. Hity pełne słońca przez cały dzień, przez całą noc, przez cały tydzień i przez całe lato. Mariusz Pucyło, ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam jutro po 9:00. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: Expert.pl.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Na wrocławskich zegarach 13, a to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
11: Daniel Hawryleniak, kłaniam się o 13 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy od udaremnionego przez Dolnośląską Kas przemytu 25 ton odpadów. Zatrzymany transport składał się z używanej odzieży i był przewożony z Belgii do Czech.
12: W trakcie kontroli dokumentów i rewizji naczepy funkcjonariusze stwierdzili przewóz odpadów bez wymaganego przepisami dokumentu oraz brak rejestracji przedmiotowego przewozu w systemie elektronicznego nadzoru transportu. WIOŚ uznał przewóz za nielegalne przemieszczanie odpadów, transport odpadów został zawrócony do nadawcy.
11: Mówiła Jessica Janik z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Zmieniamy temat i po południu wracamy do wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu, której pracownicy w czasie wakacji mają ręce pełne roboty. W halach zdjęciowych będą lada chwila powstawać aż 3 filmy jednocześnie. Jak mówi dyrektor wytwórni Robert Banasiak, w dużej hali będą jednocześnie produkowane 2 filmy, animowany poklatkowy Joy oraz fabularny Dziewczyna Szatana. Co więcej, w drugiej, mniejszej hali będzie kręcony kolejny film fabularny.
13: De facto jedna hala będzie służyła dwóm produkcjom, ale przez to, że jedna dotyczy animacji, a druga dotyczy filmu fabularnego, można te zrealizować. W kolejnej hali z kolei, w tej mniejszej hali, która ma 500 m2, jest zbudowane mieszkanie do filmu fabularnego. W związku z tym można by powiedzieć, że 3 ekipy, mam nadzieję, że się nie pokłócą i się nie pogubią, będą mogły zrealizować film. To ewenement i rzeczywiście dla nas ogromne wyzwanie organizacyjne.
11: W istniejącej od 1954 roku wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu powstało 25% całej polskiej produkcji filmowej.
14: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Rosja wydaje coraz więcej na polski internet. Minister cyfryzacji ostrzega, że pojawia się u nas coraz więcej antyukraińskiej narracji pochodzenia rosyjskiego.
15: Rosjanie mają coraz więcej sił i środków, jeżeli chodzi o wydawanie ich na kierunku Polska, żeby te trolle, farmy troli, różnego rodzaju boty pracowały i siały w Polsce chaos w sieci.
16: A to są tylko farmy troli, to czy są też jakieś nowe środki?
15: Są też osoby, które w Polsce są zachęcane narracjami z Rosji i czasami nawet w te rosyjskie narracje włączają się polscy politycy, pisząc straszne oszołomstwa.
11: Dodał wicepremier Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Piotrem Salakiem. A nawet 22 stopnie to temperatura na resztę popołudnia, jednak z upływem czasu chmur zacznie przybywać. Możliwe też, że w niektórych rejonach stolicy Dolnego Śląska pojawi się słaby deszcz. Faktem jest natomiast powolny spadek ciśnienia do końca doby prawie do 1010 hektopaskali. Na razie według barometru w studiu Radia Gra jest ich jeszcze 117.
10: Środowe popołudnie. To robi różnicę, bo jak głoszą to niektórzy, dwa najtrudniejsze dni za nami, więc teraz powinno być już tylko łatwiej, milej, przyjemniej. A przynajmniej chcemy w to wierzyć. Kłaniam się po pierwszej. Nabieramy też rozpędu we Wrocławiu. Marcin Siecki, witajcie. Jesteśmy razem do 18. Mam też dla was hity. Pełne słońca. Na początek klasyk. Opus. Life is life.

0: Rok się węgiel i miasto, czym żyje Wrocław, o tym u nas dzisiaj na pewno usłyszycie, będą zaproszenia, bo przecież startuje za chwilę festiwal filmowy Nowe Horyzonty w naszym mieście, męskie granie już w przyszłym tygodniu, to są wydarzenia, na których też będziemy się skupiali, ale też i mniejsze propozycje u nas się pojawią, startuje też setna Ekstraklasa, setny sezon Ekstraklasy z wrocławskim Śląskiem w elicie, wracającym do tej najwyższej klasy rozgrywek piłki nożnej w naszym kraju, ten temat też się u nas dzisiaj pojawi. Będę polecał, zapraszał, a i sondy naszej wakacyjnej też dzisiaj nie zabraknie i to już całkiem niedługo. Pozostańcie więc koniecznie z Gry.fm.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
6: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
8: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: czas w Radiu Gra FM na naszą wakacyjną sondę. Dzisiaj będzie o fobiach, słuchajcie. Niektórzy boją się pająków, komarów, inni złej pogody na przykład. Czego boją się wrocławianie w letnim czasie?
1: Przed owadami zdecydowanie. Jak to się objawia? Jak widzę jakieś owady, to zaczynam panikować i proszę mojego partnera, żeby je...
2: Odgonił
1: się ich, tak, tak.
2: Czyli krzyk, odganianie?
1: Taka panika, takie bardziej obrzydzenie przed tym.
2: A jak sobie z tym radzić?
1: Zmierzyć się z tym, zobaczyć, że nic się nie dzieje, kiedy to się pojawia.
2: Czego się pani boi?
3: Wysokości, przestrzeni.
2: A jak pani sobie radzi z tymi lękami w takim razie?
3: Nie wybieram się w wysokie góry.
2: Czego się pan boi?
4: Że będzie kiepska pogoda do końca sierpnia.
0: No tak, lato ubiegłoroczne było bardzo kiepskie, tegoroczne takie dyskusyjne póki co, ale ma być cieplej. O tym też u nas dzisiaj pewnie jeszcze zdążymy wam powiedzieć do 18 w Radiu Gra FM. Hity będą słońca, za to gwarantowane u nas z pełną mocą.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: bateria, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.
11: 21, a nawet 22 stopnie to temperatura na resztę popołudnia, jednak z upływem czasu chmur zacznie przybywać. Możliwe też, że w niektórych rejonach stolicy Dolnego Śląska pojawi się słaby deszcz. Faktem jest natomiast powolny spadek ciśnienia do końca doby prawie do 1010 hektopaskali. Na razie według barometru w studiu Radia Gra jest ich jeszcze 117.
12: To jest Gra FM.

0: Dobre espresso, nie złe. Sabrina Kaberter muzycznie w waszych głośnikach. A propos kawy i espresso, słuchajcie, hitem lata, a w zasadzie ostatnich kilku sezonów, letnich sezonów, jest tonik espresso. Kto nie zna, warto spróbować. Szklanka wypełniona lodem, do tego tonik. Na wierzch powoli wlewa się espresso. Efekt cytrusowo, musująco, lekko gorzki i genialnie orzeźwiający smak. To połączenie robi naprawdę robotę. Można dodać plaster limon lub też pomarańczy, smakuje zacnie. Sam jestem fanem, polecam w letnim czasie. Idealne.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie!
8: Mamma mia, el compresor! Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
12: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14: Po reklamie.
15: To jest wrocławskie popołudnie i 14 na zegarach. Czas zatem na najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
16: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Raport Radia Gra o 14. Zaczynamy od dobrej wiadomości dla zachodniej części Wrocławia. PKP Polskie Linie Kolejowe wpisały budowę wiaduktu nad torami w ciągu ulicy Strzegomskiej na listę podstawową inwestycji. To oznacza, że jedno z najbardziej wyczekiwanych zadań komunikacyjnych we Wrocławiu zrobiło bardzo ważny krok w kierunku realizacji. W miejscu obecnego przejazdu kolejowego na Strzegomskiej powstanie bezkolizyjny wiadukt nad torami. Dzięki tej inwestycji znikną długie postoje przed zamkniętymi rogatkami, poprawi się bezpieczeństwo, a kierowcy, pasażerowie MPK, rowerzyści i piesi zyskają szybszy i wygodniejszy przejazd. Jemy pyszne jagody czy truskawki prosto z krzaczka, a wraz z nimi jaja groźnego tasiemca, które trafiają na owocowe krzaczki, na przykład z moczem lisów. W ubiegłym roku z bąblowicą zmierzyło się ponad 250 Polaków. Wrocławski zakaźnik, profesor Andrzej Gładysz, zwraca uwagę, że jej zdiagnozowanie również bywa kłopotliwe. A co z leczeniem?
17: Ten pasożyt, jeśli infestuje człowieka, to powoduje w morfologii ogromny wzrost pewnego leukocytu, tak zwanego kwasochłonnego. I tutaj jest kilkudziesięciokrotny wzrost. I jeśli lekarz, albo powiedzmy sobie, nawet osoba zainteresowana o tym pomyśli i wykona takie badanie, no to już skłoni go do tego, żeby po prostu poszukać, co jest przyczyną. A to jest niestety jeden z tych pasożytów, który bardzo immunizuje organizm, czyli uczula. I dlatego te leukocyty właśnie kwasochłonne, te, które reagują właśnie na coś obcego w naszym organizmie, tak gwałtownie wzrastają.
16: Dodajmy, że do wyleczenia niezbędna jest interwencja chirurgiczna. Pora na raport ze świata. Donald Trump grozi kolejnymi uderzeniami na Iran. Chodzi o rejony, gdzie Teheran może ukrywać zapasy uranu potrzebnego do budowy broni atomowej.
1: Wkrótce będziemy uderzać w ten obszar, powiedział Donald Trump. Zapowiedział też, że USA nie wycofają się z operacji w Iranie. Gdyby dziś to zrobiły, Iran potrzebowałby 25 lat na odbudowę. Ale Trump zapowiada kolejne działania. Są zdziesiątkowani. Oni desperacko chcą się spotkać. Dopóki nie będą gotowi spotkać się w sposób znaczący, nie mamy żadnego zainteresowania nawet, powiedział Donald Trump.
16: Tyle z Waszyngtonu, Paweł Żuchowski.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
16: W dalszej części popołudnia we Wrocławiu wzrosnąć ma zachmurzenie, ale najnowsze zdjęcia satelitarne uspokajają. Te chmury nie przyniosą jednak deszczu. Do końca doby znacznie obniży się ciśnienie, co z pewnością odczują meteopaci. Za to utrzyma się temperatura na poziomie 21-22 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
15: Na zegarach chwila po 14, więc niektórzy nabierają rozpędu, żeby zdążyć, żeby zamknąć tematy na dziś. Są też tacy, którzy już wręcz przeciwnie, lekko zwaniają, bo do mety coraz bliżej. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie w Radiu Gra FM. Na początek Dub Dogs, a później Britney Spears, Born to Make You Happy. Tak też zaczynamy tę godzinę. Marcin Misiecki, dzień dobry.

Dobre disco, niezłe, wiadomo. Earth, Wind & Fire, hity pełne słońca. To September w Radiu Gra FM. A w poszukiwaniu fajnych opcji na dziś, na wieczór, na środę, proponuję kino plenerowe Dach Dominikańska, 21:30, wstęp wolny. No i absolutna klasyka filmowego gatunku, czyli Forrest Gump. Panie, panowie, pełna humoru, wzruszeń i życiowej mądrości. Opowieść o człowieku, który swoją szczedrością, dobrocią i determinacją udowadnia, że czasem najprostsze podejście do życia prowadzi najdalej. Polecamy, to dziś 21:30, przyjemności, bawcie się dobrze.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Señory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
15: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
16: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
19: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Po reklamie.
20: To jest Gra FM.

0: Artysta jednego numeru, ale za takiego, prawda, symbolu muzycznych lat 90. Hathaway, What is Love w radiu Gra FM. A teraz będzie o setnym sezonie PKO Ekstraklasy. Ten zaczyna się już za chwilę, już za moment. Jesteśmy po mundialu, ale kibice piłkarscy raczej narzekać nie będą, bo właśnie ten setny sezon z udziałem Śląska-Wrocław, który wraca do elity, rozpoczniemy rozgrywki wyjazdowym meczem z Górnikiem Zabrze. Pierwszy mecz u siebie rozegramy na początku sierpnia z Rakowem Częstochowa, a w kolejnych miesiącach na tarczyńskiej arenie będą między innymi gościły takie ekipy jak Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia, a więc poważne nazwy. No i Wisła Kraków, która także wraca do tej najwyższej klasy. No i ten sezon wygląda i zapowiada się naprawdę piłkarsko na bogato. I oby tak było, a my trzymamy kciuki za Śląsk.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca. And it goes...

0: Sophie Ellis Bextor, która kiedyś zasłynęła tym, że w czasie pandemii odpukuje w niemalowane, robiła najlepsze domówki na świecie. Dlaczego? No, dlatego, że pokazywała je po prostu i streamowała na cały świat. Z własnego pokoju robiła najlepsze imprezy. Tak było. A co nam przyniesie pogoda? O właśnie, co będzie? O tym za chwilę u nas w Radio Grafę.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megafaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jak zakupy nie tylko na

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: W dalszej części popołudnia we Wrocławiu wzrosnąć ma zachmurzenie, ale najnowsze zdjęcia satelitarne uspokajają. Te chmury nie przyniosą jednak deszczu. Do końca doby znacznie obniży się ciśnienie, co z pewnością odczują meteopaci. Za to utrzyma się temperatura na poziomie 21-22 stopni.

Teraz Camera TV Be Mine w Radiu Gra FM. Zaglądamy na miejską stronę wrocław.pl. Tam czytamy dzisiaj, że Wrocław i Dolny Śląsk stają się takim hubem, logistycznym hubem Europy, no i magazynowym, także przy okazji hubem Starego Kontynentu, dlatego że wzrost i przyrost hal chociażby jest absolutnie wyjątkowy. To 14% wszystkich takich obiektów w naszym kraju. Na Dolnym Śląsku stoi blisko ponad 5 milionów metrów kwadratowych wielkich hali i budynków magazynowych. We Wrocławiu jest to prawie 780 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwala określić Dolny Śląsk i nasze miasto jako jeden z tych najważniejszych logistycznych punktów na mapie Europy, o czym dziś przeczytacie więcej na miejskich stronach, a my polecamy. Co jeszcze warto wiedzieć? O tym za chwilę o 15 w naszym serwisie informacyjnym.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Studiujesz albo kończysz naukę?
3: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
2: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
3: To Eurotipy.
2: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
3: Zaliczyć kursy, praktyki?
2: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
3: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
2: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
3: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest fresh.
7: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.

0: Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.
6: Mamy 22 dzień lipca w kalendarzu, 15 na zegarach, czas na ostatnie lokalne wiadomości w Radiu Gra FM.
7: Daniel Chawrylenia, jest 15. Sprawdźmy, co po południu dzieje się we Wrocławiu. Zapraszam na najnowszy raport w Radiu Gra. Na początek szykuje nam się prawdziwy hit. Wśród atrakcji dla młodych wrocławian i wrocławianek rowerowy Mamut. Przed miastem pierwszy etap budowy wyczynowych torów treningowych w Parku Mamuta. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zatwierdził właśnie odpowiednie pozycje w budżecie, a Zarząd Zieleni Miejskiej planuje ogłoszenie przetargu w sierpniu i zakończenie prac do lata przyszłego roku. W pierwszym etapie znalazła się m.in. budowa dwóch torów do jazdy, mini pampa i flowtracka, alejek parkowych czy drewnianego tarasu wraz z siedziskiem. Koszt prac w tej części oszacowano na prawie 1 700 000 zł. Z tych pieniędzy ponad 1 000 000 pochodzi z wrocławskiego budżetu obywatelskiego, a około 500 000 z programu Zielona Rewolucja. Zmieniamy temat. Studenci z Dolnego Śląska mają wesprzeć działania służb podczas kryzysów. Wojewoda powołała Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności. To pierwszy taki projekt w Polsce. Weźmie w nim udział 14 uczelni, wśród nich Politechnika Wrocławska.
8: Czy myśli pan, że oprócz chęci studenci mają jakieś umiejętności, które pomogą w takich kryzysowych sytuacjach?
9: Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że nasi studenci reprezentują tak naprawdę wszystkie branże, które powinno się wziąć pod uwagę. Od budownictwa przez informatykę, po medycynę, energetykę, które są bardzo istotne nie tylko w ogarnianiu czy w opanowywaniu już zastałego kryzysu, ale także w prewencji.
7: Powiedział Martynie Czerwińskiej prorektor profesor Kamil Staniec. Szkolenia dla chętnych mają ruszyć lada dzień.
10: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
7: USA i Iran wymieniają się atakami, a cena ropy rośnie. Skutki widzimy na naszych stacjach benzynowych. Cena 95 dochodzi do 7,40 zł za litr, a diesel kosztuje nawet 7,74 zł.
11: Te koszta są spore. Niedługo nie będzie biednych ludzi stać jeździć autami, a bogatych zawsze będzie stać na wszystko.
12: Jest jak jest, no na to nie mamy wpływu. To jakiś mądry człowiek w Stanach Zjednoczonych sobie wojenkę wywołał. No i mamy to, co mamy.
7: Mówili kierowcy w stolicy. Daniel Chawrylenia w dalszym ciągu z Wami. Zapraszam na popołudniowy raport sportowy Radia Gra. Jakub Urbaniak zamienia Śląsk Wrocław na USA. 23-letni reprezentant Polski będzie występował w drużynie Brigham Young University, rywalizującej w prestiżowych rozgrywkach NCAA. Mierzący 205 cm silny skrzydłowy lub środkowy ma przenieść się do Stanów Zjednoczonych przed rozpoczęciem sezonu 2026-2027. Urbaniak spędził we Wrocławiu jeden sezon. Do Śląska trafił latem ubiegłego roku na wypożyczenie z Gran Canarii i szybko wywalczył sobie istotne miejsce w rotacji. Łącznie w barwach Śląska rozegrał 55 meczów ligowych, pucharowych i międzynarodowych, zdobywając średnio 8,9 punktu. Udane występy we Wrocławiu otworzyły mu także drogę do seniorskiej reprezentacji Polski, w której zadebiutował w bieżącym roku. Choć błękitne niebo nad Wrocławiem zasłania trochę więcej chmur po południu, to synoptycy z IMGW są pewni, że dzisiaj we Wrocławiu nie powinno być deszczu. Do wieczora temperatura utrzyma się w okolicach 21 stopni, a wraz z nią mocniejsze od czasu podmuchy zachodniego wiatru w porywach do 30 km na godzinę. Powoli spadać zaczyna za to ciśnienie. Do końca doby barometry pokażą 1010 hektopaskali.
6: środowe popołudnie da się lubić. No mam nadzieję, że tak to właśnie wygląda. Polecamy się z hitami pełnymi słońca na początek u nas, no i wiadomościami z Wrocławia i Dolnego Śląska. Jak zawsze będą też miejsca, w których warto się w najbliższym czasie pojawić. Joan Jett, I Love Rock and Roll. Ja już wiem, że warto zrobić głośniej. Marcin Miśniewski, popołudniowe dzień dobry.

0: Bo jak nie my, to kto? Pyta Mrozu i Thompson w Radio Gry FM. No właśnie, jak nie wy, to kto, drodzy seniorzy z naszego miasta? I to jest dobre nawiązanie do konkursu, który ogłosiło Wrocławskie Centrum Seniora, zapraszające osoby 60+, do udziału w konkursie zabawie Kapelusz i Kreacja to najlepsza kombinacja. Na czym polega zadanie? No, na przygotowaniu oryginalnego nakrycia głowy w jednej z dwóch kategorii. Kapelusz lub też na przykład opaska, czy też woalka. Pracę można wykonać dowolną techniką, wykorzystując zarówno tradycyjne, jak i ekologiczne materiały. Do 9 września trzeba wysłać zdjęcia waszych prac, aby później zgarnąć nagrody. Seniorzy, na start! Trzymamy za was kciuki. Niech moc kreacji będzie z wami.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group, siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
9: Słyszysz?

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.

0: Just Another Day, John Cicada, takie klasyki u nas gwarantowane także w dalszej części popołudnia. A za kilkanaście minut jeszcze przed 16 będzie o wysokich lotach z naszego portu lotniczego, więc pozostańcie z nami.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Choć błękitne niebo nad Wrocławiem zasłania trochę więcej chmur po południu, to synoptycy z IMGW są pewni, że dzisiaj we Wrocławiu nie powinno być deszczu. Do wieczora temperatura utrzyma się w okolicach 21 stopni, a wraz z nią mocniejsze od czasu podmuchy zachodniego wiatru w porywach do 30 km na godzinę. Powoli spadać zaczyna za to ciśnienie. Do końca doby barometry pokażą 1010 hektopaskali.
11: Radio Gra.

0: Ja wiem, że lato w pełni i wakacje trwają w najlepsze, ale teraz będzie mowa o tym, gdzie dolecimy z naszego portu lotniczego od października. Będzie to egipska hurgada, więc jeżeli ktoś już zdąży zmarznąć do tego czasu i zatęsknić za wakacjami, no to do Egiptu będzie mógł bezpośrednio dolecieć z naszego miasta. Co więcej, to pewnie ważna informacja chociażby dla fanów piłki nożnej o europejskim formacie. Będzie też można dolecieć z Wrocławia do Turynu. Panie, panowie, to od 16 stycznia 2027 roku. Wcześniej od 20 października polecimy do Egiptu. Dobra informacja, prawda? No to co? Rezerwujemy, no i latamy. Wysokich lotów.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
11: Po reklamie.
0: Na zegarach we Wrocławiu już 16, czas zatem na kolejny serwis z kraju i ze świata.
12: Planowana przez rząd podwyżka opłaty cukrowej napotkała ostry opór branży spożywczej. Ministerstwo Finansów chce zwiększenia opłaty doliczanej do słodzonych napojów. W górę miałyby pójść także stawki za napoje zawierające kofeinę. Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej. Igorze, jakie są argumenty branży spożywczej?
13: Przedstawiciele branży spożywczej wskazują, że podniesienie opłaty cukrowej uderzy w portfele konsumentów, a jednocześnie nie przyniesie oczekiwanego skutku. Opłata jest celowa, środki z niej trafiają do NFZ-u, teoretycznie między innymi na leczenie otyłości. Resort finansów chce nie tylko podnieść opłatę, ale i ją rozszerzyć. Parapodatek objąłby również koncentraty w formie stałej, suplementy diety, a także napoje, które mają co najmniej 20% soku. Opłata cukrowa nie była waloryzowana od 2020 roku. Rząd podjął próbę podwyżki w roku ubiegłym, ale prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę.
12: Prędzej czy później trzeba będzie się pozbyć frakcji Mateusza Morawieckiego. Tak kryzys na szczytach władzy Prawa i Sprawiedliwości komentują partyjne doły. W te głosy wsłuchał się dziennikarz Maciej Sołtys, który jest ze mną w studiu. Witamy.
14: Dzień dobry.
12: Czego obawiają się lokalni działacze PiSu?
14: Przede wszystkim spadków poparcia i twierdzą, że rozłam zaszkodziłby Prawu i Sprawiedliwości. Według lokalnych polityków PiS za Mateuszem Morawieckim stoi spora grupa osób, która jest zdecydowana odejść i robią wszystko, żeby to zrobić. Jak usłyszałem, w grę wchodzą duże ambicje i walka o stanowiska ministerialne. Ale już na przykład według moich rozmówców z Rady Miasta Krakowa wśród radnych temat opuszczenia partii w ogóle nie istnieje. Wśród lokalnych działaczy pojawiają się także głosy, że postać Mateusza Morawieckiego zaczyna ciążyć PiS-owi. Z kolei z otoczenia byłego premiera słychać wciąż, że nikt nie chce odchodzić ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale jednocześnie nikt nie ma planów opuszczać Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze wczoraj Mateusz Morawiecki, który odwiedził Małopolskę, zapewniał, że chce budować jeden wspólny obóz patriotyczny. Jutro wieczorem mija czas, jaki władze partii dały środowisku Morawieckiego. Jego stronnicy mają wybrać albo partia, albo Stowarzyszenie Rozwój Plus.
2: Do końca dnia temperatura powietrza we Wrocławiu będzie utrzymywać się w przedziale 19-22 stopni. Niestety w dalszym ciągu towarzyszyć nam będą także silniejsze podmuchy zachodniego wiatru. Powoli obniża się ciśnienie, które w nocy spadnie do 1010 hektopaskali. W porze nocnej na termometrach minimalnie 13 kreska nad zerem.
0: W domu, w pracy, w samochodzie, gdziekolwiek jesteście, polecamy się, witajcie po 4:16 w Radio FM z hitami pełnymi słońca. A na początek, no prawie jak na żywo, chociaż na mundialu w halftime też prawie było jak na żywo. Shakira z Mistrzostw Świata, a później Louis Rimes. Marcin Wiśniewski, kłaniam się, dzień dobry, witajcie.

Gwiazda dyskotek lat 80. i początku 90., czyli Sissy Catch w naszych głośnikach, to są hity pełne słońca. A teraz będzie o baseballu. No nie jest to dyscyplina pierwszego wyboru, umówmy się, mamy kilka innych bardziej popularnych dyscyplin, ale od 27 lipca do 1 sierpnia Wrocław będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w baseballu grupy B. Turniej odbędzie się na stadionie na Zakrzowie, a wstęp na wszystkie mecze będzie bezpłatny. Reprezentacja Polski zmierzy się podczas tego turnieju ze Słowacją, Irlandią, Norwegią, Ukrainą i Litwą, walcząc o awans do Mistrzostw Europy 2027 roku. Mecze biało-czerwonych będą rozgrywane codziennie o godzinie 18:30, a finał 1 sierpnia, mam nadzieję, z udziałem właśnie biało-czerwonych. Polecamy!

0: Abigail i Rihanna w Radio Gra FM, a teraz wsiadamy do pociągu wcale nie byle jakiego, tylko takiego, który wrócił, w zasadzie połączenie, które wróciło i dowiezie nas prosto do Świnoujścia. Nad morze, z Wrocławia w niecałe 5 godzin. Jest taka szansa. No więc przypominamy nieśmiało, że i komuś ta informacja umknęła, że wróciło wakacyjne połączenie kolejowe ze stolicy Dolnego Śląska, dokładnie do Świnoujścia. Pociąg kolei dolnośląskich kursuje w każdy wakacyjny weekend. Od kilkudziesięciu dni do 29 sierpnia można wsiąść, zapakować się i pojechać nad morze. O ile pogoda będzie. A ma być. Podobno. A właśnie, temat pogody to wrócił u nas po godzinie 17. Sprawdzimy te długoterminowe prognozy dla naszego miasta. Czy wróci lato w pełnej okazałości? Mam nadzieję.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: też najnowsze info o pogodzie.
1: Reklama. Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji La L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
4: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Media Expert, dalej masz. Słyszysz?

0: Krasza.
1: Po reklamie.
2: Do końca dnia temperatura powietrza we Wrocławiu będzie utrzymywać się w przedziale 19-22 stopni. Niestety w dalszym ciągu towarzyszyć nam będą także silniejsze podmuchy zachodniego wiatru. Powoli obniża się ciśnienie, które w nocy spadnie do 1010 hektopaskali. W porze nocnej na termometrach minimalnie 13 kreska nad zerem.
3: Słuchasz radia Gra FM.

0: Na kilkanaście minut przed 17 Radio Graf FM zaglądamy do Parku Tołpy, który ma się zmienić. Między innymi ulokowanie przy brzegach stawu okrągłych platform ma zmienić obraz tego miejsca przeznaczonych do siedzenia. Takich drewnianych tarasów pojawi się w sumie 9, skoncentrowanych w dwóch grupach. Dlatego remont ścieżek wokół stawu, montaż ławek, koszy na śmieci, infrastruktury, nowe nasadzenia, to wszystko przed nami, a wizualizacja tego miejsca jest dzisiaj do zobaczenia sobie na miejskiej stronie, a to projekt, który będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego miasta Wrocławia. Czekamy z niecierpliwością.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Po reklamie.
14: I to już 17 na zegarach. Czas na kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata. Słuchajcie, Gra FM.
15: Decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zapadła, pisze w mediach społecznościowych rzecznik partii. Rafał Bochenek kolejny już raz przypomina, że każdy polityk PiS-u, który chce w partii pozostać, powinien do końca dnia w czwartek złożyć stosowne oświadczenie. Na linii sejmowe studio nasz reporter Kacper Wróblewski.
16: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Wczoraj ujawniłeś, że wierność partii zadeklarował Daniel Obajtek. Dziś tak. Europoseł PiS-u odniósł się do tej decyzji w serwisie X. Co napisał?
16: Były prezes Orlenu apeluje do polityków PiS-u, że tu cytat: jedność nie powinna oznaczać wyrzucenia z partii Mateusza Morawieckiego. Obajtek pisze jednocześnie, żeby nie wykorzystywać jego deklaracji o jedności do dalszych ataków i kłótni. W PiS-ie mocno wrze, kolejny wpis rzecznika PiS-u przypomina o ultimatum dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne, pisze Rafał Bochenek. Jednocześnie stronnicy Morawieckiego pytani, czy opuszczą PiS, odpowiadają.
17: Nie, my nie opuszczamy, ale liczymy się z tym, że PiS może nas opuścić.
16: A tak mówił Ryszard Terlecki, związany z PiS-em od ponad 20 lat. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
15: Ceny paliw rosną. Na wielu stacjach 95 kosztuje już prawie 7,5 zł, a za olej napędowy zapłacimy 7 zł i 64 grosze. Reporter Jakub Rybski jest na stacji benzynowej na warszawskim Powiślu. Witaj, Kubo.
18: Dzień dobry, jestem.
15: Rozmawiałeś z kierowcami. Czy oni liczą na to, że rządzący przywrócą pakiet ceny paliw niżej?
18: No zdecydowanie tak. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że szczególnie dłuższe trasy stają się bardzo kosztowne. Ludzie obawiają się też, że to nie koniec podwyżek na stacjach.
19: Te koszta są spore. No tutaj do Warszawy, z Zielonej Góry, na paliwo poszło prawie 500 zł.
18: Ma pani nadzieję, że rząd przywróci ten program CPN, no, ceny paliw niżej?
19: Oczywiście. Oczywiście, bo niedługo nie będzie biednych ludzi stać jeździć autami, a bogatych zawsze będzie stać na wszystko.
20: Jest jak jest, no na to nie mamy wpływu. To jakiś mądry człowiek na Stanach Zjednoczonych sobie wojenkę wywołał. No i mamy to, co mamy.
18: Z Warszawy Jakub Rybski.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
21: Niewielkie zachmurzenie będzie nam towarzyszyło już do końca dnia, ale także w nocy. Nie grożą nam jednak opady deszczu. Deszczowy ma być za to czwartek. Do wieczora słupki rtęci nie spadną poniżej 19 kreski nad zerem. Temperatura minimalna w nocy ma wynieść około 13 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
5: Dzień dobry po piątej. Zbijamy piątkę klasycznie, tradycyjnie. Niektórzy spijają herbatkę, 5 o'clock, wiadomo, prawda? Są też inne napoje chłodzące. O, na przykład łyk wody u mnie obok. Kłaniam się, Marcin Wiśniewski, dzień dobry. Za chwilę Spice Girls i Wannabe na początek, a później Michiko od DJ Goi.

Znowu na chacie, wiadomo, fajnie jest, można siedzieć na chacie, ale jak jest lato, wakacje, to chcemy jednak wyjść i no właśnie łapać troszkę słońca, klimatu wakacyjnego. Co z tą pogodą? Oto jest pytanie. Patrzę, sprawdzam długoterminowe prognozy pogody dla Wrocławia. Weekend będzie ładny, 24 stopnie w sobotę, 30 stopni w niedzielę, no i sporo słońca, także przed nami. Początek przyszłego tygodnia już spadek od 23 do 24, 5 stopni maksymalnie, ale za to czwartek, piątek pod koniec kolejnego tygodnia, czyli na koniec lipca, ma być już naprawdę uroczy, ciepły i no i niektórzy prognozują, że nawet i fala afrykańskich upałów może dotrzeć nad Dolny Śląsk z wynikami powyżej, mocno powyżej 30 stopni. To pod koniec lipca, więc jeszcze troszkę musimy poczekać.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: To jeden z tych numerów, którego nie da się po prostu nie lubić. Last Frankenstein, Are You With Me, a za chwilę klasyka od ex-Beatlesa, czyli George Harrison, pojawi się wcześniej. Najnowsze info o pogodzie we Wrocławiu.
2: Reklama.
3: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Niewielkie zachmurzenie będzie nam towarzyszyło już do końca dnia, ale także w nocy. Nie grożą nam jednak opady deszczu. Deszczowy ma być za to czwartek. Do wieczora słupki rtęci nie spadną poniżej 19 kreski nad zerem. Temperatura minimalna w nocy ma wynieść około 13 stopni.

0: Dobrze, zaczęliśmy nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie i dobrze kończymy Rockset na finał. Kłaniam się, pozdrawiam was serdecznie. Środa za nami, jutro czwartek, więc już znowu będziemy coraz bliżej weekendu. Spokojnego, przyjemnego, dobrego popołudnia. Marcin Misiecki, dziękuję i do usłyszenia. Trzymajcie się, bye bye.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
10: Po reklamie.
11: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
12: Na początek Ukrainiec, który zamaskowany z bronią napadł na siedzibę jednej z firm w Kurniku w Wielkopolsce, zatrzymany przez policjantów.
13: 42-latek ukradł z biura kasę pancerną. Funkcjonariuszom udało się go zatrzymać po kilku godzinach od napadu.
12: Z tymi informacjami nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Jakie są ustalenia policji?
14: Nad ranem napastnik w kominiarce wszedł do pomieszczenia ochrony w jednej z firm. Miał przy sobie pistolet, jak się potem okazało hukowy, a także nóż. Związał ochroniarza, następnie splądrował pomieszczenia biurowe, zabierając stalowy sejf, a także telefon i kluczyki do firmowego samochodu. Załadował do niego kasę pancerną i odjechał. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy w pobliżu zabudowań natrafili na skradziony samochód, a obok porzucony sejf, którego mimo prób zniszczenia zamka złodziejowi nie udało się otworzyć. Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość cudzoziemca i po kilku godzinach go zatrzymać. Usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi, kradzieży samochodu, telefonu i sejfu, w którym było 3200 zł. Trafił do aresztu, grozi mu 20 lat więzienia.
13: 82. rajd Polski startuje już w piątek. Rywalizować będzie prawie 150 załóg.
12: Do niedzieli kierowcy będą się ścigać na drogach województwa śląskiego.
15: W czasie takiego startu pan woli uciekać czy gonić?
16: No łatwiej jest uciekać, no bo mamy już tą przewagę, nie? Więc jakby to jest na pewno, jeżeli już mamy wypracowane i jakby jesteśmy w stanie tą jeszcze dużą przewagę, że możemy tą kontrolować, nie? Ale generalnie cieszę się na ściganie, na zawody, na to, co tu się będzie działo, że jest to otwarcie w piątek wieczorem pod Spodkiem, które jest takim naprawdę show w centrum naszej aglomeracji, w centrum Katowic i to stało się taką wizytówką tutaj, że jest mnóstwo kibiców wtedy.
13: Z kierowcą Jarosławem Szeją rozmawiał reporter Marcin Buczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
18: W nocy utrzyma się niewielkie zachmurzenie, a termometry minimalnie pokażą 13 stopni. Do końca doby do 1010 hektopaskali ma obniżyć się także ciśnienie, ze spadkiem którego pogorszą się ogólne warunki biometeo. Do naszego miasta jutro dotrze niż, a wraz z nim więcej wilgoci i odrobinę więcej chłodu. Jutro maksymalnie do 19 stopni Celsjusza.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
11: Hej, cześć, witajcie w środę na wakacjach. Przemek Grabowski z wami po godzinach w Radiu Gra. Mam wasze ulubione hity, będą klasyki, będą nowości, a jak wakacje, no to także obowiązkowo coroczny hymn męskiego grania. Teraz nareszcie...

0: Od nowa Kwiat Jabłoni, zawsze pozytywnie polecam wam ich występy na żywo. A za chwilę Taylor Swift, no w tej chwili ma przerwę, no bo przecież powiedziała tak. Taylor i słynny sportowiec Travis Kelce to już małżeństwo. Rodzinka może się powiększy. To znaczy, ja niczego nie wiem, to tylko takie plotki. Tak sobie pomyślałem, że może niedługo się powiększy. Jakby co, to jeszcze nic do mnie nie dotarło. Taylor Swift zaśpiewa już za chwilę.
1: Reklama. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.

0: zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

0: Hypnotized, król disco house'ów, Purple Disco Machine, który ostatnio miał problemy ze słuchem, za głośno tam sobie odkręcał na imprezach, w klubach i na festiwalach, tak więc dbajcie o swój słuch, a wcześniej słuch was nie mylił, wróciła do nas mandaryna. Są wakacje, jest every night, skoro mandaryna wróciła do wiśni, no to u nas też taki muzyczny powrót do przeszłości. Teraz czas na przyszłość. Nowość w Radiu Gra, którą polecam na wakacje, to szwedzki projekt Jubel, o wiecie, takim domu nad wodą, nad oceanem, konkretnie Ocean House.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Magnetic od projektu Bauza. Ten numer polecam do lasu na grzyby, tak na słuchawkach. Z radiem gra, bo wiecie, sezon powoli startuje. Tak, tak, widziałem, już otwierają skupy grzybów w niektórych miejscach. Za kurki płacą na razie 15 kilo, w skupie przynajmniej. Widziałem u mnie lokalnie. 15 zł za kilogram kurek, jeżeli ktoś chciałby sobie wakacyjnie dorobić. Zostańcie z radiem gra, bo za chwilę wróci Enrique, ale będzie też ekipa Pet Shop Boys.
1: Reklama.
2: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
3: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała Pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie...

0: mediaexpert.pl.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
7: W nocy utrzyma się niewielkie zachmurzenie, a termometry minimalnie pokażą 13 stopni. Do końca doby do 1010 hektopaskali ma obniżyć się także ciśnienie, ze spadkiem którego pogorszą się ogólne warunki biometeo. Do naszego miasta jutro dotrze niż, a wraz z nim więcej wilgoci i odrobinę więcej chłodu. Jutro maksymalnie do 19 stopni Celsjusza.

0: Pola numer uno. To dla tych, którzy mają ochotę może na jakąś włoską kolację, może spaghetti, może pizza. Najlepsza, taka domowa. Zostańcie z nami, bo po 19 jeszcze więcej waszej ulubionej muzyki. Wrócimy też do polskiej klasyki. Mój jest ten kawałek podłogi, chyba wszyscy znają, kochają. Czeka Mister Zup.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
5: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Po reklamie.

0: A jak ktoś ma jeszcze 20, no powiedzmy 25-30 lat kredytu hipotecznego, to też może sobie tak śpiewać, że jego jest kawałek podłogi, czy nie? Czy dopiero za 20 lat? Minister Zup, witajcie po 19. Na wakacjach, no nie stresujemy się takimi rzeczami. Jest lato, są dobre bity, czas rozgrzać nasz gramofon w Radiu Gra. No i z czarnego krążka Ma Baker. Z gramofonu na winylu zawsze brzmi lepiej. Bonnie M.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Hey DJ, to ekipa Sinko, Sean Paul i Meghan Trainor, która rzeczywiście zrzuciła ostatnio sporo kilogramów, na lody sobie nie pozwala, ale wakacje no to trzeba, w szczególności, że idą jednak te cieplejsze dni, to pamiętajcie, że lody topią się szybciej w wafelku niż w kubeczku, bo wiadomo, wafel pochłania ciepło z dłoni, czyli czasem fizyka wygrywa z apetytem. A na wakacje i na lody za chwilę Alesso w Radiu gra jego I Like It.

0: My Life, wielki hicior od ekipy Bon Jovi. John Bon Jovi potwierdził, że chłopaki jeszcze wrócą na koncerty i będzie ich sporo. Teraz trochę wakacyjnej statystyki. Wiecie, że najwięcej zdjęć z wakacji robimy, no właśnie kiedy? Okazuje się, że pierwszego i ostatniego dnia wyjazdu. Jak to jest u was? To się chyba sprawdza pierwszego, bo wszystko jest takie nowe i ostatniego, no bo trzeba już kończyć. A między tymi wszystkimi zdjęciami jesteśmy często zbyt zajęci po prostu odpoczywaniem. A na odpoczywanie kolejne słoneczne bity w Radiu Gra. Polecam wam ich taneczną produkcję. To przyjaciele z Wielkiej Brytanii. Switch Disco w nowości Voices.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Odkochaj, nasza wakacyjna nowość w Radiu Gra. Teraz zaproszenie na spacer na wakacjach, bo co się okazuje, że przeciętny turysta to chodzi na urlopie nawet dwa razy więcej niż w pracy. Wiadomo, wakacje to jedyny czas, kiedy licznik kroków cieszy bardziej niż budzik, ale może warto pochodzić się trochę więcej, nawet jak nie ma wolnego. I za chwilę też na spacer Queen w Radiu Gra, I Want to Break Free.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnes i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Cleo zaśpiewała o swoim domu. Ciekawe, czy lubi lody. Wracam jeszcze raz dzisiaj do tematu lodów, bo dowiedziałem się, że najpopularniejszym smakiem lodów na świecie wciąż pozostaje, jak myślicie, czekolada, pistacja, jednak wanilia, która chyba idealnie miesza się z czekoladą. Wiadomo, że klasyka nigdy nie wychodzi z mody. Będzie trochę muzycznej klasyki. Wieczorowo wróci zespół Bananarama, ale za chwilę taneczna nowość. David Guetta i Alok razem w tanecznym Run, Run, River. Musicie to sprawdzić.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
5: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.

Tak wiecie, na złotą godzinę, gdy słońce coraz niżej horyzontu, Milky Chance i Stolen Dance. Przemek Grybowski, witajcie wakacyjnie w środę po 20. Co dzisiaj można świętować? Dzień mózgu. Ja wiem, że niektórzy pomyśleli, że to święto nie dla wszystkich. No już bez takich, wszyscy mogą świętować. Teraz Lutrusia McNeil uświęca.

I Got a Feeling, wielki hicior od Black Eyed Peas. Podkręcał to dla nich David Guetta. A teraz idziemy do lasu. Pewnie wiecie, że coraz więcej jagód w naszych polskich lasach. Jesteśmy w środku jagodowego sezonu. Ale uwaga, bo za zbieranie jagód w nieodpowiedni sposób można dostać mandat. Na przykład pewien facet dostał ostatnio mandat w wysokości 50 zł. Dlaczego? No dlatego, że zbierał jagody przy użyciu specjalnej maszynki, potocznie nazywanej grzebieniem. A takie urządzenia są w Polsce zakazane, choć pozwalają znacznie szybciej napełnić pojemnik owocami, bo jest łatwiej, ale niszczy się krzaczki. Tak więc jeżeli idziecie do lasu na jagody, to bez takich urządzeń poproszę. No i jak się nazbiera, słuchajcie, takie pierogi z jagodami, to smak lata przecież, przepyszności. Dla wszystkich w kuchni dźwięk lata w radiu gra. Hicior lata. To projekt The Bauza, ich I Wanna.

0: Kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

klasyka z Włoch, Eros Ramazzotti. Na wakacjach z nami w Radiu Gra. Mam wiadomość dla fanów muzyki George'a Michaela i Eltona Johna. Pamiętacie? Oni kiedyś śpiewali razem, między innymi słynne Don't Let the Sun Go Down On Me, ale co się okazuje, że gdzieś pomiędzy sesjami nagrali jeszcze jeden utwór, którego nie wydano i którego świat nie słyszał. I teraz menadżer Eltona Johna stara się, żeby ta piosenka została wydana. Podobno możemy to usłyszeć na święta. Kolejny duet George'a Michaela i Eltona Johna. To byłoby coś naprawdę ciekawego. Czekając na taki klasyk, imprezowy, wakacyjny klasyk na wakacjach z Radiem Gra. Zróbcie głośniej, śpiewamy, tańczymy, wkręcamy też żaróweczki. Village People, YMCA.

0: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
0: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
6: Studencie, pamiętasz o eurotipach?
7: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
6: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
7: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
6: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej eurotipów? Leci kolejny.
7: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
6: Szukaj eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po reklamie.

Don't Get Me Wrong od ekipy Pretenders. Przemek Grabowski, witajcie po 21:00 wieczorowa w Radiu Gra. Napisał do mnie Kuba, że on był dzisiaj w lesie i żadnych grzybów nie widział. Kuba, wiesz, no nie każdy ma taki grzybowy radar. Niektórzy to mają taki, że od razu znajdują. Ja to nie mam, ale znam takie osoby, które wchodzą do lasu i widzą coś, czego ja nie widzę. Kuba, ja wiem, że nie jest łatwo, ale powoli te grzybki już się pokazują. No to dla grzybiarzy taki klasyk wieczorowo w Radiu Gra. Są wakacje, jest The Power od ekipy Snap.

Tak właśnie brzmiały lata 80. Jermaine Jackson i Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Dla wszystkich na wakacjach, dla wszystkich po wakacjach i bez wakacji, ale można sobie poplanować, nawet jak ktoś jest już po wakacjach, bo okazuje się, że osoby planujące wakacje mają zwykle lepszy nastrój niż kilka tygodni przed wyjazdem. Czasem najpiękniejsza część podróży zaczyna się jeszcze przed spakowaniem walizki. No to co? No to podróżujemy palcem po mapie, gdzie chcielibyście pojechać za rok albo za pół roku. No to na podróże, na wakacje polecam wam bity tego gościa. Przyjedzie do Polski i będzie w Trójmieście w sierpniu na dwóch występach. To Anima i jego Beautiful.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jest więcej okazji.

0: mediaexpert.pl.
1: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
2: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
1: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
2: Przykłady?
1: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
2: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
1: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
2: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Stoi. Loka.

Ten hit zabrałbym na plażę i jest chyba idealny do tańca w parze. Rym zupełnie przypadkowy. Jennifer Lopez, Ain't It Funny. A skoro już wkraczamy do takich wspomnień i do takiej klasyki, to teraz francuska, którą znała cała Europa. No na pewno znała ją prawie cała Polska. To Ingrid. Słyszeliście o Ingrid? Pamiętacie Ingrid? Jak zagram wam tu FO2, to wszystkim się na pewno przypomni. Ingrid teraz na wakacjach z Radiem Gra.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem

Czas już iść, założę więc czerwieni słodki wdzięk. Już czas.